0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Fryczkowska jest z nami w Mieście o świcie. Rozmawiamy o jej książce Cyrkówka Marianna, a także o niezwykłej bohaterce tej opowieści, Mariannie Razik. Kobiecie, która zajmowała się cyrkiem, ale też malarstwem i właściwie była taką bardzo twórczą osobą, chociaż sztuką zajęła się w dorosłym już okresie swojego życia. Wracamy do rozmowy.
2: Ja przez chwilę myślałam, że w ogóle ona jako taka naczelna zmyślaczka Mazowsza Północnego wymyśliła sobie tę karierę cyrkową, ale na szczęście tę wątpliwość zgasiło Muzeum Mazowieckie w Płocku, bo pokazali mi taką teczkę, gdzie z napisem Marianna Razik. I tam były takie bardzo zabawne w swojej oficjalności relacje z występów ze wszystkich remis, domów kultury i szkół, w których oni występowali. Widać, taki był wymóg PRL-owskiego państwa, że trzeba było przedstawienie w trzech słowach opisać i napisać, że przedstawienie wykonano, zapłatę wypłacono. Więc były opisy: z powodu trudnego zachowania publiczności opłaty za salę nie pobrano. Występ ogólnie podobał się. Na przykład coś takiego. Publiczność pewnie różnie reagowała, zwłaszcza w więzieniach, do których oni też czasem zaglądali.
1: Takie występy też są odnotowane w tej teczce.
2: Tak, rozumiem, są i więzienia. Było tych miejsc mnóstwo, czy głównie Mazowsze, przede wszystkim Mazowsze Północne, bo oni wbrew temu, co Marianna czasem opowiadała, nie mieli wozu cyrkowego. Oni pakowali cały swój dobytek, kostiumy i rekwizyty oraz łańcuch, który Franciszek rozrywał na występach, do czterech walizek i z tymi walizkami jeździli jak się dało. W latach 40. z pociągami było jeszcze marnie, potem to już się zrobiło lepiej, z PKS-ami pewnie jeszcze gorzej, więc łapali okazję. Jeździli autostopem, a później już tymi bardziej oficjalnymi środkami podróżnymi. W każdym razie nie mogli mieć za dużo niczego, bo to były tylko cztery walizki.
1: Nieraz głodowali, spali u gospodarzy, którzy ich przyjmowali.
2: No, w hoteli też nie było, poza tym oni nie zarabiali aż tyle, żeby ich stać było na jakieś wyszukane noclegi, więc czasem ich ktoś przenocował za darmo, czasem gdzieś płacili grosze. Ta opowieść o tych noclegach i ludziach, jakich oni spotykali po drodze, też mi się wydała bardzo ciekawa. Rekonstruowałam ją z różnych źródeł, z opowieści podobnych trup cyrkowych. Podobnych trup cyrkowych nie było, ale z... trochę pokrewne. Z gazet, tak, w tych rodzinach, u których oni gościli, się starałam pokazać taki przekrój tego prowincjonalnego społeczeństwa tuż powojennego. To jest naprawdę, niewiele jest relacji o tym, a to jest bardzo ciekawe, jak ta nasza mazowiecka prowincja przeżywała koniec wojny. Koniec wojny nie oznaczał końca kłopotów.
1: Nie było zapisków Marianny na ten temat. To nie jest tak, że ona coś dokumentowała i pisała o tym. Były również.
2: To było moje wielkie na początku olśnienie, potem rozczarowanie.
1: Aha.
2: Któryś z dyrektorów, nie wiem, czy nie dyrektor Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie, namówił ją do napisania wspomnień.

0: pani napisała.
1: Tak, tak, tak.
0: No i się okazało, że w tej długiej opowieści 70% to są jej wspomnienia z czasów dzieciństwa i wojny, 30% to są przepisane przez nią wróżby jakieś, znaczy przepowiednie jakieś mistyczki, a karierę cyrkową zamknęła dokładnie w 4 bardzo ogólnych akapitach i po tej początkowej euforii miałam takie potworne rozczarowanie i sobie myślałam, pani Marianno, dlaczego?
1: Zostawiła miejsce dla autorów książki, zostawiła miejsce dla pani, zostawiła miejsce dla wyobraźni osoby, która pozna tę biografię i stworzy przepiękną opowieść. Tak
0: ona tam
1: myślę.
0: Napisała coś takiego, że ona marzy, żeby kiedyś o niej powstała księga, więc tutaj znowu dostałam skrzydeł i tam czasem u niej rym nadawał sens, więc żeby w tym kraju powstała księga wydana w maju, czy coś takiego. Więc jak mi wydawnictwo powiedziało, że wznowienie cyrkówki Marianny wychodzi w czerwcu, trochę się zmartwiłam, ale się okazało, że na rynku było już w maju. Spełniło się.
1: Wszystko się zgadza. Tak to sobie Marianna zaplanowała. Tutaj przerwiemy, tutaj zrobimy przystanek w tej wspaniałej wyprawie w towarzystwie Marianny Razik i Anny Fryczkowskiej. Wrócimy do rozmowy w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
2: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
9: Wizer, Warsaw, Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chillout. Chilli Z. Pogoda.
2: Środa do końca dnia słoneczna na Wybrzeżu, na Mazowszu, na Suwalszczyźnie i na ścianie wschodniej od Białej Podlaskiej po Przemyśl. Poza tym będzie pochmurno, w wielu miejscach spadnie deszcz, a w Małopolsce i w Karkonoszach także zabrzmi. Zagrzmi. 22 stopnie w Gdańsku, 24 w Krakowie, 23 w Katowicach. Najcieplej dzisiaj będzie w Warszawie i w Zamościu do 30.
1: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowi.
2: Siódma minęła, Rafał Turowski. Dzień dobry. All over again. Jesse Gold rozpoczyna nasze spotkanie.

8 po 7 w środę 15 lipca. Ściskamy dzisiaj Bonawenturę, Lubomysła, Pompliusza, Roxanę, Cyriaka i Włodzimira. No i mam dla nas wszystkich złe wieści, bo na pewno nie jesteśmy na to przygotowani. Znaczy ja nie jestem, bo już jestem w pracy, a wy jeszcze macie szansę to święto obejść. Ale i tak wiem, że nie obejdziecie. Otóż 15 lipca jest Światowym Dniem bez telefonu komórkowego. Czy da się przeżyć chociaż jeden dzień bez scrollowania, bez zaglądania na media społecznościowe? Czy to jest w ogóle możliwe? Może warto spróbować właśnie dziś. Do godziny 11 poranny program, śniadanie do łóżka na naszej playliście m.in. Ray Roosevelt, to już za chwilę Lore czy Dexter in the News Agent. Rafał Małpa, czyli ZPL, oczywiście jestem do waszej dyspozycji.

0: Niedawno wydały album Pelemele, u nas klasyk Mario Lor, czyli Z w środowy poranek. 22 minuty po godzinie 7.
1: Autopromocja.
2: Dwie sceny, 16 artystów i 2 dni nad brzegiem morza w niezwykłych okolicznościach przyrody. Crystal Fighters, Vito Bambino, Zalia, Livka i wielu innych. Soul Wave Festival.
3: Już od 31 lipca do 1 sierpnia ponownie w Jastarni. Podczas festiwalu swój DJ set zaprezentuje także znana wam doskonale z naszej anteny Prima Doma. Po bilety na 7. edycję Soul Wave Festival zapraszam do Chili Z już dziś po godzinie 15.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno. Zaprasza.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: 25 minut do 8. 20 lat temu wystartował Twitter, wyobraźcie sobie, jeszcze pod nazwą TWTTR. No i on wtedy dość mocno odbiegał od dzisiejszego wyglądu mediów społecznościowych. System był oparty na SMS-ach i automatycznie rozsyłał wiadomości do wszystkich subskrybentów. No ale później wraz z rozwojem serwisu wprowadzono hasztagi, dzięki czemu możliwe było grupowanie wiadomości. Twitter nabrał znaczenia w latach 2010-11 i on się stał głównym narzędziem komunikacji wśród aktywistów biorących udział w arabskiej wiośnie. W 2023 Twitter został przejęty przez Elona Muska i zmienił nazwę na X i obecnie ta platforma uznawana jest przez unijne i międzynarodowe instytucje za główne źródło dezinformacji w internecie. Według opublikowanego w marcu raportu europejskiego 88% z 43 tysięcy przeanalizowanych incydentów dezinformacji zostało dystrybuowanych właśnie za pośrednictwem X-a, a na przykład Telegram 3%, Facebook 2%. Dobra wieść jest taka, że inny raport opracowany przez Reutersa wykazuje 7% spadek wykorzystywania X-a jako źródła informacji wśród najmłodszych użytkowników, którym po prostu nie da się wcisnąć ciemnoty.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Dwadzieścia cztery minuty do 8 w środę, 15 lipca. Georgia Smith.

Daniel Caesar, zapracowany tego lata, teraz koncertuje w Stanach. Jutro koncert w Phoenix w ramach trasy Son of Spurgy Tour. Za 14 minut 8, Tatiana i Big Peak jeszcze przed 8.

0: pijama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
8: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
7: Co? Ciebie stać.
8: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Wotum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
7: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
0: Po reklamie.

0: Lizette. Pogoda.
1: Słoneczne do końca dnia na Wybrzeżu, na Mazowszu, na Suwalszczyźnie, na wschodzie Polski od Białej Podlaskiej przez Zamość do Przemyśla. Poza tym pochmurno w wielu miejscach, również deszczowo i burzowo, zagrzmi w Kielcach i w Krakowie, opady deszczu w Łodzi, w Małopolsce, na Górnym Śląsku, czy też na Śląsku Dolnym. Od 22 stopni w Gdańsku do 30 dzisiaj w Przemyślu.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Ósma minęła, dzień dobry. 150 lat temu urodził się Aleksander Hrabia Fredro i dwa słowa o nim i o mini festiwalu, w którym warszawiacy i nasi kochani goście mogą brać udział w Chili Z. Już za kilka minut. Mika Cates.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Na dobry początek 9 godziny dnia.

0: 15 lipca mija 150. rocznica śmierci, a nie urodzin, jak powiedziałem, Aleksandra Fryderyk Hrabiego. Bardzo przepraszam za tę niefortunną pomyłkę. Hrabia urodził się 20 czerwca 1793 roku. Mając 16 lat wstąpił do Armii Księstwa Warszawskiego, walczył pod Dreznem, pod Lipskiem. Uczestniczył też w wyprawie na Moskwę, a z niewoli rosyjskiej zbiegł w przebraniu wieśniaka. Zaczął tworzyć dopiero po 30, w tym czasie hulaka, ustatkował się i bardzo zmienił. To pisanie pochłonęło go całkowicie, napisał około 30 sztuk teatralnych. Najpopularniejsze to oczywiście Zemsta i Śruby Panieńskie. Trochę mniej znane są wspomnienia pisarza z czasów napoleońskich, pamiętniki 3x3, a inne utwory Fredy są raczej rzadko wystawiane. No i właśnie Zemsta i Śruby Panieńskie, ale także Damy i Huzary będzie można obejrzeć podczas festiwalu Fredro w Łazienkach. Do tego gry terenowe i wystawa plenerowa poświęcona oczywiście Fredrze. Festiwal zorganizowany przez Teatr Klasyki Polskiej i Muzeum Łazienki potrwa do 19 lipca w Amfiteatrze Zemsta. W kolejnych dniach dożywocie Śruby Panieńskie i premierowy pokaz, jako się rzekło, Dam i Huzarów. Do tego dla najmłodszych widzów gra terenowa Upiór w Amfiteatrze, dzienna gra miejska i pokazy archiwalnych spektakli teatru, telewizji. To od dziś do 19 lipca.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: 11 po 8.

0: Iluzji w Chili Z w środowy poranek. 20 minut po 8. Konkurs taki poranny na antenie już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 zł za sztukę. Tak, mango, złoty 99 zł za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się. 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
14: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

Do 9:28 minut zostało, czas na konkurs taki poranny, do udziału, w którym gorąco namawiam, tym bardziej, że z okazji tego, że konkurs jest poranny, nie popołudniowy, zestaw nagród naprawdę imponujący, nasz piękny kubek, no bo jak wiemy, nic nie gasi pragnienia lepiej niż gorąca herbata. Nastaw się na chillout, 19, zestaw, 10 filmów wybrałem dla was z cyklu Ikony Kina, Niech zabawna buzia, Powiew skandalu, Czy dama z Szanghaju między innymi. No i wreszcie przewodnik od rowerowych, czyli Daniela Sienkiewicza i Aleksandry Sienkiewicz, Szlaki rowerowe Europy, o 50 trasach pełnych wrażeń, pięknie ilustrowany fotografiami przewodnik po Europie dla cyklistów. 321-321-500 to jest nasz numer telefonu. Są trzy pytania jak zawsze w trzech kategoriach, ale odpowiadamy tylko na jedno przez siebie wybrane, to znaczy wybieramy kategorię. A jakie będzie pytanie w tej kategorii? No to zawsze jakaś tam dodatkowa niespodzianka. 321-321-500.

0: Konkurs. Taki poranny.
1: Piotrek jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witaj.
1: Nie przypominam sobie, żeby ci się nie udało któregoś razu, więc liczę, że tę dobrą pasę i dzisiaj zachowamy.
2: A ja pamiętam.
1: Naprawdę tak?
2: Było tak.
1: Tak było? Naprawdę?
2: A było, na początku było.
1: A nie, no to na początku to się nie liczy, bo to pewnie dawno temu. Piotrek, no tym bardziej, że całe mnóstwo nagród tutaj czeka. Pomyślałem, że skoro rano się spotykamy, to jakoś trzeba tak to dodatkowo upiększyć, uświetnić, więc mam i naszą składankę, 19, i kubek, i przewodnik rowerowy, no i 10 płyt z klasykami kina. No dobrze, Piotrze, no to weźmy tego byka za rogi, zabierzmy się. Kategorię mam dla ciebie dzisiaj na P, kategorię czynności i kategorię miejską.
2: Miejską.
1: Dobrze. Bardzo prestiżowy magazyn, Piotrze, Travel and Leisure, a mówiąc ściślej, jego czytelnicy, czy też userzy, wybrali najlepsze miasto na świecie, czy podróżnicy tak naprawdę. I tym najlepszym miastem na świecie jest San Miguel de Allende. San Miguel de Allende jest miastem leżącym A w Hiszpanii, B w Meksyku, czy C w Kostaryce. To znaczy to San Miguel de Allende, które wygrało.
2: Nie wiem, ale w Meksyku.
1: Czyli C. Nie wiem, czyli w Meksyku. Ta odpowiedź milionera chyba by nie przeszła, ale bardzo mi się podobała. Tak.
2: Nie wiem dlaczego, oczywiście.
1: Nie wiem, ale w Meksyku. To odpowiedź nie wiem, oczywiście odrzucamy, bo to jest bardzo liberalny konkurs. A faktycznie to miasto leży w Meksyku. Przyznam ci się szczerze, niewiele o nim wiem, poza tym, że wygrało to prestiżowe zestawienie. Zresztą bardzo wysoko Kraków się znalazł. Czytelnicy docenili. Kraków jest na 4. miejscu w Europie. Przebił Wiedeń, Rzym, więc warto tam zajrzeć w poszukiwaniu inspiracji podróżniczych. Tak, San Miguel de Allende, najlepsze miasto świata według podróżników, czytelników Travel and Leisure, leży w Meksyku. Piotrze, poszło w połowie brawurowo, ale poszło.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gratuluję, dobrego dnia życzę. Pozdrawiam, cześć.
2: Pozdrawiam, cześć.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

To wspomnienie sprzed 2 lat, Pita Jorna, Real Good Love. Tymczasem artysta właśnie w tym momencie wydaje nową płytę zatytułowaną All The Beauty. 24 lipca premiera. Bez wątpienia do tego krążka będziemy zaglądać. Za 11:09.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
7: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
8: Join us.
7: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
9: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Pirizet.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Przed południem pogodnie nad morzem, na Mazowszu, w okolicach Białej Podlaskiej, Zamościa, Przemyśla i Suwałk. Poza tym pochmurno. W wielu miejscach będzie padał deszcz i zagrzmi, na przykład w Kielcach, w Krakowie czy w Katowicach. 22 stopnie w Gdańsku i w Katowicach, 24 w Krakowie, 29 stopni dzisiaj w Warszawie, najcieplej w Bieszczadach i we wschodniej Małopolsce do 30 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Do godziny 11 się budzimy, teraz 2 po 9. Audycja Past Perfect, nasza podróż w czasie. Program dla słuchaczy nieco nostalgicznych może, bo wspomnimy dzisiaj 1973 rok.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: Otóż to.

Na polskie ekrany weszło ostatnie tango w Paryżu Bertolucciego. No był skandalik. Zmontowano pierwszego Fiata 126P w fabryce w Bielsku-Białej. No i ten maleńki jeżdżący przedmiot stał się marzeniem wielu milionów Polaków. Pierwsza wolna sobota 21 lipca 1973 roku, oczywiście w przededniu 22 lipca, część Polaków zgłupiała, bo nie wiedziała, co ma zrobić z dniem wolnym, jak na przykład 40-latek. No i wreszcie premiera w Niebowziętych Andrzeja Kondratiuka. Na brytyjskiej liście przebojów Welcome Home Peter Sandley na pierwszym miejscu, nowość Gary Glitter, I'm the leader of the gang, I am na drugim, Life on Mars Davida Bowie na trzecim, Squeeze me, please me, Slade na czwartym, alright, alright, alright, Mango Jerry na piątym. Dzisiaj utwór z miejsca 14. No bo to jest coś niesłychanie letniego, już trochę przykrytego kurzem, zatem odkurzamy. Albatros, Fleetwood Mac.

właściwie dwa akordy na krzyż, ale był to wielki przebój. Wciąż dzisiaj świetnie gra, zwłaszcza o takiej porze latem, o poranku. Albatros, Fleetwood Mac, 72 rok. Wspomnimy jutro o tej samej porze. 12 po 9.

0: Blood Orange, Skarline Polaczek, Mind Loaded. Świetnie to gra, przyznacie. 23 minuty po 9 w pogoni za kulturą. Już za chwilę wybierzemy się do Wrocławia.
1: Autopromocja.
2: Płyta tygodnia w Chili Z. Powrót do nostalgicznych brzmień i potężne uderzenie nowej energii. Wyczekiwana przez fanów na całym świecie kontynuacja kultowego albumu Madonna Confession 2. Do wysłuchania utworów z najnowszego krążka królowej popu zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
2: Po reklamie.

0: 20 minut do 10. Ja wiem, że to dopiero za miesiąc, nawet z okładem, ale może już warto teraz zarezerwować sobie czas i pojawić się we Wrocławiu 22 sierpnia, no bo Europejska Noc Literatury właśnie tego dnia. Fragmenty 10 powieści przeczytają aktorzy w przestrzeniach osiedla Borek podczas tegorocznej Europejskiej Nocy Literatury. A program wydarzenia przygotował prozaik i poeta Filip Zawada. Wybrane przez kuratora teksty łączy temat wspólnoty. Wśród dzieł Szyja Żyrafy, Blizna, Biała Elegia, Puchar od Pana Boga, Internat czy Księga Ziół. A książki przeczytają polscy aktorzy, między innymi Masza Wągrodzka, Mateusz Janicki, Olaf Lubaszenko, Renata Pałys czy Tomasz Sapryk. Europejska Noc Literatury w niezwykłych przestrzeniach wrocławskiego osiedla Borek. Przypomnę, 22 sierpnia.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

o tym, że wszystko ma swój czas, Everything in Time, Elair, z wydanej jesienią zeszłego roku, jej drugiej płyty, zatytułowanej właśnie Everything in Time. 13 minut do 10 w pogoni za kulturą. Pierwsza dzisiaj dawka informacji od Kasi Kozak o 10.

0: Panorama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Zbliża się 10:00, przy mikrofonie Kasia Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Ta nagroda trafia do tych spośród aktorów i aktorek, którzy wyróżniają się wszechstronnością i zapewniają nam najlepsze filmowe emocje. Diamentowy klaps filmowy, bo to o nim mowa, zostanie przyznany dziś na sopockim Molo. Nagrodę od 2011 roku przyznaje Kinoletnie Festiwal Sopot Zakopane.
4: No, tych twórców jest wielu i wiele wspaniałych aktorek, które otrzymały i aktorów tą nagrodę. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o Ani Przybylskiej, takich aktorach jak Borys Szyc, Maciej Sztur, czy Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, a w zeszłym roku Adam Woronowicz.
3: Mówi Paweł Adamski z Festiwalu Kina Letniego Sopot Zakopane.
5: Jaka jest atmosfera podczas wręczania diamentowego klapsa filmowego?
4: Atmosfera jest, możemy powiedzieć, kaneńska, bo tak zamieniamy troszeczkę najdłuższe drewniane molo w Europie z pięknym czerwonym dywanem. Jest taka bardzo podniosła. Oczywiście są goście specjalni, są gwiazdy. Jest wiele momentów też do możliwości z tymi naszymi aktorami, aktorkami, zaproszonymi gośćmi się spotkać. Dużo wywiadów. Staramy się również zaprezentować jakieś ciekawy tytuł filmowy tego dnia i powiem szczerze, że to jest taka możliwość uczestniczenia w tej imprezie bezpłatnie w towarzystwie aktorów, aktorek i wielu przyjaciół festiwalu. Tak naprawdę festiwal jest dla wszystkich, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
3: Czujcie się w takim razie zaproszeni na sopockie Molo, gala wręczenia diamentowego klapsa filmowego już dziś o 21:00. 150 lat temu zmarł Aleksander Fredro. Dokładnie dziś, w rocznicę jego śmierci, rusza festiwal Fredro w Łazienkach. Na spektakle, prelekcje, rozmowy zaprasza Teatr Klasyki Polskiej i Muzeum Łazienki Królewskie. W programie festiwalu zobaczymy dożywocie i śluby panieńskie. Zaplanowano także premierę Dam i Huzarów. A już dziś wieczorem w Amfiteatrze w Łazienkach Królewskich Teatr Klasyki Polskiej pokaże Zemstę z muzyką na żywo. W roli Cześnika Michał Chorosiński i Jarosław Gajewski. Rejenta zagra Dariusz Kowalski. Przez cały festiwal w ogrodzie czeka na Was wystawa plenerowa poświęcona życiu i twórczości Aleksandra Fredry. Fredro w Łazienkach potrwa od dziś do 19 lipca. Na koniec zaproszenie do Galerii HOS na warszawskim Muranowie, gdzie trwa wystawa Krew, Beton, Słońce. HOS po pięknej wystawie o dziewczyńskości tym razem pokazuje pracę dwóch artystów, Maćka Nowackiego i Miłosza Tomkowicza. Na Krew, Beton, Słońce mity splatają się z teraźniejszością. Tu malarstwo, rzeźba i instalacje próbują uchwycić nasze sposoby zapamiętywania historii. Panowie odnoszą się do ciał, pomników, artefaktów i rytuałów, ale ta wystawa nie jest pielęgnowaniem pamięci o zamierzchłej przeszłości, tylko raczej traktuje pamięć jako coś, co stale wpływa na nasze trwanie. Spacer po Muranowie to zawsze dobry pomysł, a jeśli chcecie go połączyć z wizytą w Galerii Sztuki, to Krew, Beton, Słońce czeka na Was w Galerii HOS jeszcze do 8 sierpnia.
0: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycję Canva w Warszawie.
2: Przedpołudnie słoneczne na Wybrzeżu, na Mazowszu i na Podkarpaciu. Poza tym pochmurno, deszczowo i burzowo. Burze w Katowicach, Krakowie i w Kielcach, a także w Tatrach. 22 stopnie w Sopocie, 23 w Katowicach, 25 w Krakowie, 28 stopni w Warszawie. Najcieplejszym miastem naszego kraju dziś będzie Przemyśl. Tam 30 stopni.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Lato w Kinizet.
2: 4 minuty po 10:00, Rafał Turowski, dzień dobry, Ella May, Gio Jordan, między innymi muzycznie przed nami, ja zachęcę Was również do korzystania z kultury.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: I to nie tylko latem, a powiedziałbym, że dla zdrowotności.

11 po 10, to jest pierwsze tego typu badanie na świecie, a jego wyniki są niezwykle interesujące. Zróbcie koniecznie głośniej radio. Otóż wynika z badania naukowców z Tokio, że kontakt z kulturą wiąże się z wolniejszym, niekiedy dużo wolniejszym, fizjologicznym starzeniem. No więc naukowcy przeanalizowali dość dużą grupę osób i badali u nich ciśnienie tętna, rozkurczowe ciśnienie krwi, objętość wydechową, hemoglobinę, wskaźnik masy ciała, siłę chwytu czy prędkość chodzenia. No i na tej podstawie obliczono wskaźnik wieku fizjologicznego badanych. No i ci zbadani uczestnicy wypełnili także kwestionariusz, w którym pytano, jak często uczestniczą w kulturze, chodzą do kina, muzeum, galerii, teatru, koncerty i tak dalej. No i zauważono wyraźny wpływ kontaktu z kulturą na fizjologiczne starzenie się organizmu. Otóż te osoby, które często uczestniczyły w tego typu aktywnościach, często to nie znaczy 3 razy w tygodniu, tylko co kilka miesięcy, no może częściej, miały wiek fizjologiczny o 3 lata niższy niż osoby nieuczestniczące w kulturze albo uczestniczące rzadko. Najczęściej dotyczyło to kobiet, osób o wyższym statusie społecznym oraz ekonomicznym, osoby zatrudnione oraz te o lepszym zdrowiu. Ale związek z kulturą utrzymywał się jednak po uwzględnieniu dodatkowych czynników, również osób wykluczonych z tych grup, na przykład takie dochody czy przewlekłe problemy zdrowotne. Naukowcy co prawda przyznają, że badanie nie sprawdzało zależności przyczynowo-skutkowej i wyniki można wyjaśnić zależnością zgoła odwrotną, że lepsze zdrowie skłania do zaangażowania w kulturę, ale mimo to naukowcy uważają, że uczestnictwo w aktywnościach kulturalnych może sprzyjać dłuższemu życiu na co najmniej kilka sposobów. Po pierwsze, wzmacnia relacje społeczne, po drugie, sprzyja zdrowszemu stylowi życia i wreszcie poprawia zdrowie, także to psychiczne. Możecie na nas liczyć, jeśli

0: o tym, że miłość potrafi być również okrutna. Banks z wydanej w zeszłym roku płyty Off With Her Head. To czyli Z w środowe przedpołudnie, mamy 22 minuty po 10. Romy, Love Who You Love. Nie rozstajemy się zatem z miłością już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Dwie sceny, 16 artystów i dwa dni nad brzegiem morza w niezwykłych okolicznościach przyrody. Crystal Fighters, Vito Bambino, Zalia, Livka i wielu innych. Soul Wave Festival.
3: Już od 31 lipca do 1 sierpnia ponownie w Jastarni. Podczas festiwalu swój DJ set zaprezentuje także znana wam doskonale z naszej anteny Prima Donna. Po bilety na 7. edycję Soul Wave Festival zapraszam do Chili Z już dziś po godzinie 15.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka, solone, fromage i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
11: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Jak już wiemy, udział w kulturze wydłuża i to znacząco życie, a zatem zwracam uwagę na Rossiniego na zakończenie Royal Opera Festivalu w Krakowie. Finał 8. edycji w gmachu Opery Krakowskiej i dwukrotnie zostanie zaprezentowana Sroka Złodziejka Rossiniego 16 lipca, czyli jutro oraz w sobotę. Obie te opery poprowadzi dyrektor muzyczny i artystyczny Royal Opera Festivalu w Krakowie José Miguel Pérez Sierra. W obsadzie plejada gwiazd, tenor Patrick Cabongo, bas Nathaniel Tavernier i baryton Emmanuel Franco. Libretto zostało napisane przez Giovanniego Gherardiniego i ono się odwołuje do ludowych legend o srokach, które są wielbicielkami, jak wiemy, wszelkich błyskotek, a zalążkiem tej historii była znana powszechnie w czasach Rossiniego opowieść dość okrutna, powiedzmy sobie, o młodej służącej z miasteczka pod Paryżem, która została skazana na śmierć za kradzież sreber, które jednak odnaleziono w sroczym gnieździe już po wykonaniu wyroku na dziewczynie. Premiera dzieła odbyła się w roku 1817 w La Scala i zakończyła się ogromnym sukcesem kompozytora. No i Sroka Złodziejka do obejrzenia w Krakowie, krótko po opuszczeniu kurtyny drugiego wystawienia zespołu Filharmonii Krakowskiej będą koncertowały podczas Belcanto Opera Festiwalu Rossini im Wilband w niemieckim Schwarzwaldzie. Zwracam Waszą uwagę, w Krakowie i tak dużo się dzieje, no to jeszcze mamy, proszę bardzo, Giacomo Rossiniego, 16 i 18 lipca.
1: Chillizet, nastaw się na letni chillout.

Hayley Williams w Chilizet w środowe przedpołudnie. Za 13 minut 11. Bartek Winczewski będzie Was nastawiał na chillout po godzinie 11. No ja polecam się Waszej uwadze także jutro od 7 rano. Rafał Turowski, pięknej środy i do usłyszenia.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
8: Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
9: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno. Zaprasza.
0: Po reklamie.
10: Boom.

0: Minęła 11:00 przy mikrofonie, czyli Z. Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Narodowa Galeria Sztuki Zachęta zapowiada nową wystawę. Żywica, splot słoneczny. Wernisaż otwarty dla publiczności odbędzie się już jutro. Zachęta zaprosiła do współpracy białoruskiego artystę, który na co dzień mieszka i pracuje w Berlinie. Jura Szust, bo o nim mowa, przygotował w 5 salach galerii nową wielokanałową instalację. Żywica, splot słoneczny składa się z filmów, dźwięku, działań performatywnych oraz obiektów z materiałów organicznych i industrialnych. Zderza dawne wyobrażenia o relacjach człowieka z naturą ze współczesnymi technologiami. Podczas wernisażu odbędzie się performance pod tytułem Ptaki z ludzkimi głowami, a na zakończenie wieczoru DJ set zagra Anton z międzynarodowej grupy Synergy Cult. To już w ten czwartek o 19:00 w Zachęcie. Wstęp wolny. To teraz zaproszenie na letnie czytanki. To cykl spotkań, które w Porcie Czerniakowskim w Warszawie organizuje wydawnictwo PWN. Zaprasza nas wszystkich do wspólnego stołu w kawiarni Przystań w Warszawie. Te spotkania mają nam dać szansę na wytchnienie, spokojne, wspólne czytanie i rozmowę przy książkach. Wstęp jest wolny. Na miejscu znajdą się propozycje wydawnicze PWN-u. Najbliższe spotkanie w ramach letnich czytanek odbędzie się w niedzielę 19 lipca o 10:30. Z tej okazji na naszej antenie możecie wygrać pakiet książek na temat sztuki i o rozwoju osobistym, oczywiście od PWN-u. Napiszcie nam, jaka lektura jest waszym zdaniem najlepsza latem. Czekam na wasze odpowiedzi na kultura@z.pl. Na koniec kino. Teatr Szekspirowski w Gdańsku przez całe lato zaprasza na seanse na dachu. Dziś w programie włoska produkcja z zeszłego roku Folemente. W tym szaleństwie jest metoda. To komedia romantyczna od autora hitu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie Paolo Genovese. Bohaterowie filmu Piero i Lara stresują się pierwszą randką, a reżyser pokazuje nam nie tylko to, co widać, ale też myśli i emocje Piera i Lary, różne aspekty ich osobowości, które próbują dojść do głosu. Czy możemy wybrać, kim jesteśmy? To pytanie stawia film, a ja zadaję wam pytanie, czy wy chcecie się wybrać na Folemente? W tym szaleństwie jest metoda. Na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku już dziś wieczorem. Jeśli tak, mamy dla was wejściówki. Piszcie na kultura@z.pl.
0: I tak oto biegamy za kulturą z południa na północ i z powrotem, przejeżdżając również przez centrum. Za kulturą w Czyli Z goni Kasia Kozak. Kolejne z Kasią spotkanie już za godzinę.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Czyli Z.
0: 11:04, Bartek Winczewski. Dzień dobry, zapraszam na środowe spotkanie w Czyli Z. Do 15:00 dużo kultury i dużo fantastycznej muzyki.
1: Czyli Z.
3: Nastaw się na letni chillout.
0: Na pierwszy ogień ode mnie dziś Somber.

rozpaczem poznać, że wczoraj w Warszawie odbył się koncert Bad Bunny'ego, a choćby po młodych ludziach w koszulkach artysty, których dziś od rana wielu na warszawskich ulicach. Na koncercie nie byłem, ale z tego co widziałem w internecie, bawiliście się świetnie. Zazdroszczę i gratuluję. Bad Bunny'ego akurat dziś nie zagramy, ale już niebawem zagramy choćby Brodkę, która po kilkunastu latach od premiery swojej słynnej płyty Granda wraca niebawem koncertowo do tego materiału. Szczegóły w Chili Z wkrótce.

Kiss Me to w Chili Z Maro, a to był 20 września roku 2010, kiedy Monika Brodka albumem Granda wymyśliła się na nowo i na kolejne lata stała się jedną z najważniejszych polskich artystek tego wieku. Nie przesadzam. Teraz artystka po 16 blisko latach od premiery Grandy znów odkurza tamte pamiętne piosenki i wyrusza na trasę właśnie z tamtym dawnym, choć niezapomnianym materiałem. To wszystko w ramach cyklu imprez pod szyldem Letnie Brzmienia. Pierwsza odsłona tychże letnich brzmień z koncertem Moniki Brodki, między innymi w rolach głównych, już w przyszły weekend w Krakowie, a następnie między innymi Warszawa, Gdańsk, Wrocław i wielki finał w Poznaniu, 4-5 września. No to do Grandy wracamy i my, kropki, kreski z tej płyty w Chili Z już teraz 25 minut po 11:00.

kości, mięsień, wiotki.

szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi. To początek wschód słońc i drżenie w kącikach ust.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
12: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
11: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
12: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
13: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
14: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
19: Rozrywka w aplikacji wyborczej. Lubisz łamać głowę nad słowami, quizami i śmiać się z absurdów codzienności? Skojarzenia, słówko, zakreślanka, kropki, krzyżówki i quizy. Sprawdź się w grze. Otwórz aplikację wyborczej i zagraj.
1: Po reklamie.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: I to jest właśnie ten moment, kiedy o szczególną uwagę proszę wszystkich fanów Madonny, a tych po drugiej stronie odbiorników z pewnością nie brakuje. Madonna właśnie wydała nową płytę, album zatytułowany Confessions 2. To jest nasza płyta tygodnia w Chili Z. Krytycy są zgodni. Tak dobrej, świeżej, wartościowej płyty Madonna nie miała co najmniej od 20 lat, czyli mniej więcej od premiery pierwszej płyty Confessions on a Dance Floor. To był rok 2005, wielki przebój. Hulało to w klubach, na listach przebojów. Później Madonna próbowała różnych rzeczy z różnym skutkiem. No ale teraz wraca do tamtego konceptu, znów jest tanecznie, znów jest elektronicznie, wrócili dawni współpracownicy, m.in. Stuart Price i Mirvice, wróciły także naprawdę dobre piosenki. Może macie ochotę zdobyć winyl z tym wydawnictwem, jeśli tak, to zapraszam do pisania, konkurs małpa. Czyli z.pl. Zbieram wasze wyznania miłosne do Madonny. Przekonajcie nas, że artystkę darzycie szczególnym uwielbieniem. Dla autorów najciekawszych maili album Confessions tu na winylu limitowanym. Warto dodać, te płyty są kolorowe. Jedna jest różowa, druga biała, trzecia czerwona, tak mniemam. No dobrze, to ja czekam na wasze maile, konkurs@chiliz.pl. W tytule wpiszcie proszę Madonna, a z płyty Confessions 2 dziś gramy kawałek zatytułowany Betrayal.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Królowa jest tylko jedna i wróci tu jutro po 11.30. Znów sięgniemy po najnowszą płytę Madonny, Confessions 2.

Priyatagu, Little Dragon, Good Love 2.0. To za nami w Chili Z. 12 się zbliża, przed południem muzycznie jeszcze między innymi Zalia, a już teraz piękny duet, a w zasadzie zrobił się z tego kwartet, no bo trzy siostry Haim i Bon Iver. Tie You Down w Chili Z.

0: reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Bycie mamą to dar dla Ciebie i od Ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: I zrobiła się nam 12 przy mikrofonie, czyli Kasia Kozak.
1: Pogoni za kulturą.
2: Na początek zaglądamy do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Tutaj z widzami w ramach cyklu Na żywo spotkają się dziś Marcin Nowicki i Katarzyna Nestorowicz, czyli duet Nowiki. Zajmują się badaniami przemian w kulturze wizualnej. Projektowanie to ich metoda poznawcza. Pracują zarówno tradycyjnymi artystycznymi metodami, jak i wykorzystując sztuczną inteligencję. Stworzyli na przykład głośny projekt Sen Maszyny dla BMW Art Club i kolejny esej filmowy Obraz poza okiem, refleksje nad rozwojem obrazu w erze technologii. W obu tych pracach wykorzystują sztuczną inteligencję i opowiedzą o nich widzom dziś o 18 w ramach cyklu Na żywo w CSW Zamku Ujazdowskim. Wstęp wolny. Ten weekend odbędzie się 4. Festiwal Sztuki Carpe Diem w Czarnolesie. Kuratorką festiwalu jest aktorka Agnieszka Przepiórska, z którą rozmawiała Magda Bauer.
3: Zaczynamy koncertem Mai Klesz 17 lipca o godzinie 19 Agazarian ze swoim koncertem jubileuszowym 25 na 50. A 18 lipca poza mikrofonem otwartym na poezję, którzy widzowie kochają, każdy może przyjść i przeczytać swój wiersz. Otwieramy także nowy dział festiwalu biografii non-fiction.
2: Festiwal to także teatr. Agnieszka Przepiórska pokaże nam w Czarnolesie swój monodram poświęcony Zuzannie Ginczance.
3: Ginczanka mnie, jej historia po prostu mnie niezwykle porusza. Nie istnieje w takiej zbiorowej świadomości Polaków, więc mój monodram jest złożeniem, właściwie mogę powiedzieć, hołdu, nie wstydzę się takiej hagiografii. Mówię jej wiersze, reżyserką spektaklu jest Ania Gryszkówna. I Zuzanna dorastała w Równem i bardzo dużo też pisze o przyrodzie i wydaje mi się, że w Czarnolesie ten spektakl będzie miał szansę w ogóle jeszcze inaczej wybrzmieć.
2: 4. Festiwal Sztuki Carpe Diem, poezja, teatr, filozofia, jazz w Czarnolesie rozpocznie się już w ten piątek. Na koniec zaglądamy do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Tutaj niecodzienna okoliczność. 14 lipca przypada Święto Narodowe Francji, upamiętniające zdobycie Bastylii. Wydarzenie symbolicznie rozpoczyna Wielką Rewolucję Francuską. Z tej okazji od dziś Muzeum Manga prezentuje wystawę o związkach Andrzeja Wajdy z Francją. Przypomnijmy, Andrzej Wajda był fundatorem muzeum. Na wystawie w gmachu głównym zobaczymy jego szkice i notatki do filmu Danton z młodym Gérardem Depardieu w roli tytułowej. Wajda za tę produkcję otrzymał Cezara, Nagrodę Francuskiej Akademii Sztuki Filmowej. Ponadto na wystawie czekają na nas listy Wajdy wymieniane z emigrantami z kultury paryskiej, francuskie plakaty do jego filmów, czy materiały na temat nagród przyznanych w Cannes za Kanał i Człowieka z Żelaza. To wszystko zobaczymy w Krakowie. Mandze od dziś do niedzieli.
0: To przyznaj się, komu wczoraj wieczorem kibicowałaś. A kto grał, tak?
2: No dokładnie. Wiesz co, Bartek, ja nie oglądam mundialu, no muszę ci prawdę ci muszę powiedzieć.
0: Katarzyna Kozak, bardzo dziękuję. Dziękuję. Słyszymy się o 13.
1: W pogoni za kulturą. Lato w kinie Z.
0: Jak można nie oglądać mundialu? No można. 3 minuty po 12, Lato z Chili Z, Bartek Minczewski. Dzień dobry raz jeszcze. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
1: Chili Z.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: Barry Can Swim tę godzinę otwiera na zegarze 4 minuty po 12.

To już środa, 15 dzień lipca, 14 minut po południu na zegarze, a więc to Hiszpanie w niedzielę zagrają w finale Mundialu 2026. I ja akurat kibicowałem wczoraj Francji, ale trzeba przyznać, że Hiszpanie byli lepsi i zasłużenie zagrają o Mistrzostwo Świata. Co ciekawe, to dopiero drugi raz w historii, kiedy Hiszpania jest w finale Mundialu. Pierwszy raz zdarzyło się to w roku 2010 i wówczas to drużyna z Półwyspu Iberyjskiego została mistrzami świata. Jak będzie tym razem, przekonamy się w niedzielę. Dziś wieczorem za to przekonamy się, kto w finale będzie rywalem Hiszpanii. Argentyna o 21:00 polskiego czasu gra z drużyną Anglii. Nie powiem, komu będę kibicował. Zagram za to coś, co może być w tym temacie drobną podpowiedzią. O!

60 lat Anglicy czekają na drugi w historii tytuł Mistrzów Świata. Kto wie, może uda się tym razem. Najpierw jednak wieczorem trzeba wygrać z Argentyną. Mild Minds, już teraz Leon Thomas. Za moment to jest środowe popołudnie z Chili Z.

brakowało, a przeoczylibyśmy ważny płytowy jubileusz. 15 dzień lipca. To właśnie tego dnia, dokładnie 10 lat temu, w roku 2016, Michael Kiwanuka wydał swój drugi studyjny album zatytułowany Love and Hate. Płyta okazała się wielkim sukcesem. Michael stał się dużą międzynarodową gwiazdą, między innymi za sprawą tej piosenki, która pojawiła się w czołówce serialu Małe Kłamstewka. A może Wielkie Kłamstewka? Jak to było? Muszę sprawdzić. Cold Little Heart, Michael Kiwanuka. Jubileuszowo w Chili Z.

0: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ₩49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ₩89. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
17: Join us.
16: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie. W kinach.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
21: Castorama. Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się odmalować salon.
22: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
21: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
22: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
23: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: 18,47, 12.
25: Co liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
25: To ja też chcę! 24,39.
26: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play.
0: Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

Jeśli szukacie idealnej kinowej propozycji na lato, niech będzie to film Zaproszenie, The Invite. Niezmiennie zachęcam Was do jego obejrzenia. Olivia Wilde wyreżyserowała ten film, zagrała w jednej z głównych ról również. Obok niej Seth Rogen, Edward Norton i Penelope Cruz. Bywa zabawnie, jest inteligentnie, czasami też gorzko. Jest w tym filmie pewna ważna scena, i to nie jest spoiler, w którym bohaterowie tańczą do piosenki Sade. O Sade zresztą burzliwie dyskutują, a piosenką Sade, która pojawia się w Zaproszeniu, jest ten oto numer. By Your Side w Chili Z.

Florence and the Machine, Jessie Ware, a z naszego polskiego podwórka między innymi Vito Bambino, to ich usłyszymy w Chili Z po 13:00. Zostańcie koniecznie, Arlo Parks, tymczasem jeszcze przed pierwszą.

0: KBZ. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
0: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
13: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: 13 się zbliża. Kasia Kozak znów jest z nami.
1: W pogoni za kulturą.
2: Kto ustala granice wspólnoty? Ważne pytanie w świecie sztuki stawia CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Tutaj w piątek otworzy się nowa wystawa Nikt albo Wszyscy. Swoje prace pokazuje na niej brytyjski artysta Irman Peretta.
3: Peretta to jedna z najważniejszych postaci młodej sztuki europejskiej. Twórca działający na styku filmu, muzyki, poezji, którego prace podejmują tematy władzy, nadzoru państwowego i wykluczenia.
2: Mówi kuratorka wystawy Agnieszka Sosnowska.
3: Centralnym punktem wystawy jest praca The Destructors, Niszczyciele. Opowieść o młodych mężczyznach o muzułmańskich korzeniach, dorastających w rzeczywistości, która po zamachach 11 września postrzega ich jako zagrożenie. Poprzez obraz, rytm i poetycki język Peretta odsłania doświadczenia marginalizacji, alienacji i presji społecznej, ale też potrzeby oporu i budowania tożsamości.
2: Nikt albo Wszyscy. Otwarcie w CSW Zamku Ujazdowskim już w ten piątek o 19:00. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie latem proponuje ciekawe warsztaty dla dorosłych. Najbliższe odbędą się już jutro w ramach wystawy Julii Meretu Kairos – Warracje duchologiczne. Zajęcia pod hasłem Obraz jako mapa będą odnosić się do abstrakcyjnych obrazów Julii, które można odbierać jako mapy współczesności. Uczestnicy poznają też podstawy kartografii krytycznej, która mówi o tym, że każda mapa to czyjaś indywidualna perspektywa. Zajęcia poprowadzi animator kultury Mikołaj Brzozowski z kolektywu Osesji, bardzo charyzmatyczna osoba, więc jestem pewna, że miło Wam się spędzi czwartkowy wieczór. Obraz jako mapa w MSN-ie. Te warsztaty już jutro o 18:00. A wystawa artystki z Nowego Jorku, Julii Meretu, Kairos – Wariacje duchologiczne, potrwa do 30 sierpnia. Interesujące warsztaty w ten czwartek odbędą się również w Krakowie, Apteka Designu. Zaprasza na zajęcia budowanie dobrostanu i odporności na zmiany, gdy świat szaleje. Zajęcia prowadzi Katarzyna Ociepka-Miąsik, badaczka, analityczka trendów, konsultantka zarządzania zmianą. Przedstawi założenia rezyliencji i adaptacji do zmian. Pokaże, jak zaprojektować mapę odporności, zestaw nawyków i przekonań budujących dobrostan. Do Apteki Designu warto wybrać się nie tylko na czwartkowe warsztaty. Tutaj od jutra do soboty potrwa też wesoły swap ubraniowy. Nieodpłatnie możecie przynieść niepotrzebne Wam ubrania na wymiankę albo po prostu wpaść i zgarnąć coś dla siebie, czego inni już nie potrzebują. Wesoły swap ubraniowy czeka na Was przez te 3 dni w Aptece Designu od 14 do 18.
0: No i zagapiłem się. A to już. Kasia Kozak, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Kolejne w Pogoni za Kulturą w Chili Z o 14.
1: W Pogoni za Kulturą. Lato w Chili Z.
0: To było dokładnie 2 tygodnie temu, kiedy na Openerze w Gdyni na głównej scenie festiwalu wystąpiła Florence and the Machine. No i właśnie od niej zaczynamy tę kolejną godzinę.
1: Chili Z.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: Sympathy Magic w Chili Z. 3 minuty po 13:00.

Na Mundialu w Ameryce Północnej wiele rzeczy dzieje się po raz pierwszy i nie zawsze są to rzeczy, które spotykają się z przychylnością widzów, obserwatorów, zaczynając już od tej słynnej przerwy na nawodnienie, po fakt, że to największy z dotychczasowych mundiali w historii, 48 drużyn, 104 mecze i tak dalej, no to jest jeszcze kolejna nowość, która również wzbudza kontrowersje. Otóż podczas niedzielnego finału mieć będzie miejsce przerwa wzorowana na halftime show, które dobrze znamy z Super Bowl. No i tutaj podobnie wystąpią artyści. Chris Martin z grupy Coldplay do udziału w przerwie w finałowym meczu zaprosił m.in. Madonnę, Justina Biebera, grupę BTS, również Shakirę. No i wszystko byłoby okej, gdyby nie fakt, że standardowa 15-minutowa przerwa między dwoma połowami meczu tym razem rozciągnąć może się nawet do pół godziny. No tego jeszcze nie grali. A kto zagra w finale? No to okaże się dziś wieczorem. Hiszpania już czeka na swojego przeciwnika. Czy będzie to Anglia, czy będzie to Argentyna? Wieczorem wszystkiego się już dowiemy.

Naked and Alive Tough, czyli Z 20 minut po 13. Milky Chance. My tymczasem wracamy do niedawnej live sesji w Chili Z Darii ze Śląska. Daria nie tylko zaśpiewała piosenki ze swojej ostatniej płyty Halo, co jest grane, sięgnęła również po pewien nieoczywisty cover. Proszę, posłuchajcie jaki.

0: Autopromocja.
1: Dwie sceny, 16 artystów i 2 dni nad brzegiem morza w niezwykłych okolicznościach przyrody. Crystal Fighters, Vito Bambino, Zalia, Livka i wielu innych. Soul Wave Festival.
2: Już od 31 lipca do 1 sierpnia ponownie w Jastarni. Podczas festiwalu swój DJ set zaprezentuje także znana wam doskonale z naszej anteny Prima Doma. Po bilety na 7. edycję Soul Wave Festival zapraszam do Chili Z już dziś po godzinie 15.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Już za tydzień w Krakowie pierwszy przystanek tegorocznej trasy Letnie Brzmienia. Zacznie się to wszystko w Krakowie właśnie dalej na trasie m.in. Gdańsk, Warszawa i na początku września wielki finał w Poznaniu, a wśród artystów, których tego lata usłyszeć będzie można na Letnich Brzmieniach, to także ten pan. Bali.

festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z już jutro po południu. Jak co czwartek, skoro o festiwalach mowa, wracamy wspomnieniami do minionej soboty w Łodzi, do festiwalu Audio River. Tam na głównej scenie królowali bracia Lawrence, czyli duet Disclosure. Oni w Chili Z już teraz na 13 minut przed 14, przed drugą jeszcze Yours i Clementine Douglas.

0: Zestaw się na Chill Out. Reklama.
1: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
2: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
3: what is going on here?
2: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
4: Join us.
2: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie. W kinach.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.

0: Już 14, a zatem ponownie witam Kasię Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Diamentowy klaps filmowy zostanie przyznany już za kilka godzin na sopockim Molo. Nagrodę przyznaje kinoletnie Festiwal Sopot Zakopane.
3: No tych twórców jest wiele wspaniałych aktorek, które otrzymały i aktorów tą nagrodę. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o Ani Przybylskiej, takich aktorach jak Borys Szyc, Maciej Sztur czy Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, a w zeszłym roku Adam Woronowicz.
2: Mówi Paweł Adamski z festiwalu kinoletniego Sopot Zakopane.
4: Jaka jest atmosfera podczas wręczania diamentowego klapsa filmowego?
3: Atmosfera jest, możemy powiedzieć, kaneńska, bo tak zamieniamy troszeczkę najdłuższe drewniane molo w Europie z pięknym czerwonym dywanem. Jest taka bardzo podniosła. Oczywiście są goście specjalni, są gwiazdy. Jest wiele momentów też do możliwości z tymi naszymi aktorami, aktorkami i zaproszonymi gośćmi się spotkać. Dużo wywiadów. Staramy się również zaprezentować jakieś ciekawy tytuł filmowy tego dnia i powiem szczerze, że to jest taka możliwość uczestniczenia w tej imprezie bezpłatnie w towarzystwie aktorów, aktorek i wielu przyjaciół festiwalu. Tak naprawdę festiwal jest dla wszystkich, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: Gala wręczenia diamentowego klapsa filmowego w Sopocie rozpocznie się już o 21:00, a w repertuarze kina letniego na dziś w Sopocie, Zakopanem i w Warszawie polski film w reżyserii Filipa Zylbera Po prostu przyjaźń. Zostańmy w Trójmieście. Jutro w Nowym Muzeum Sztuki w Gdańsku z widzami spotka się polski mistrz pisania o architekturze i nie tylko, Filip Springer. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Rozmowy o fotografii. Towarzyszy wystawie Permakryzys, która pokazuje pracę jednego z najważniejszych fotografów pracujących obecnie w Polsce, Nicolasa Gropiera. Springer opowie o poznawaniu budynków przez ich obrazowanie, wyjaśni, czym jest fotografia architektoniczna, czy jest nam potrzebna, czy tworzy szum do scrollowania w mediach strumieniowych, czy tradycyjna więź między architekturą a wspólnotą nadal istnieje, a może zawsze była tylko fikcją. Jeśli jesteście ciekawi odpowiedzi na te pytania, Filip Springer zaprezentuje wam je w Nomus w Gdańsku jutro o 18:00. Teraz trochę Warszawa, trochę Kraków, bo chciałam zaprosić was na spektakl choreograficzny Non Plus Ultras. To niemiecka produkcja o kulturze kibicowskiej. Piłka nożna wysuwa się tu na pierwszy plan. Spektakl wykorzystuje klubowe szaliki, stadionowe przyśpiewki, nagrania z meczów i spotkań FIFA. Ośmioro tancerzy dosłownie przenosi nas na stadionowe trybuny. Pokazują, jak kultura kibicowska przenika się z polityką i miastem. Spektakl zestawia fanatyzm kibiców z protestami społecznymi. Non Plus Ultras w Warszawie. Obejrzymy w pawilonie tańca nad Wisłą już 5 sierpnia, a widzowie w Krakowie mogą obejrzeć ten spektakl w ramach Krakowskiego Festiwalu Tańca już 8 sierpnia.
0: Ale finał w niedzielę to obejrzysz chyba, prawda?
2: Zrobię to specjalnie dla ciebie, Bartek.
0: Trzymam cię za słowo. Kasia Kozak wraca o 15:00.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z.
0: 3 minuty po 14:00. Lato w Chili Z trwa. Lapsley już za moment otwiera kolejną godzinę naszego środowego spotkania.
5: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

Już w piątek długo oczekiwana premiera Odysei Christophera Nolana. Krytycy, którzy już ten film widzieli, są zgodni. Najlepszy film w karierze Nolana, jedyne w swoim rodzaju widowisko. To dla takich filmów dziesiąta muza została stworzona. To tylko niektóre z entuzjastycznych reakcji krytyków na nowe dzieło Christophera Nolana. Recenzent magazynu Time Out napisał: intensywny, ale przystępny, po brzegi wypełniony życiowymi rolami genialnie dobranej obsady. Największy film Nolana w jego dotychczasowej karierze, to z kolei krytyk tygodnika The Independent. Ta produkcja ma około trzykrotnie więcej potężnych widowiskowych sekwencji niż jakikolwiek poprzedni film Christophera Nolana, a każda z nich na swój sposób zapiera dech w piersiach. Jest też opinia z naszego lokalnego podwórka. Film widział Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl i pisze on tak: Odyseja nie jest po prostu kolejnym filmem Christophera Nolana. To wydarzenie, które definiuje współczesne kino na nowo. Trzeba zobaczyć je w kinie i to więcej niż raz, by wyłapać wszystkie ukryte w nim perełki. To list miłosny do mitologii i samego kina. Największe arcydzieło Nolana, a teraz zapamiętajcie moje słowa, Anne Hathaway odbierze za rolę w Odysei Oscara. Mówi się również o oscarowej roli Matta Damona. Fantastycznych kreacji zresztą w tym filmie nie brakuje. Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, wielu, wielu innych. Czy Odyseja rzeczywiście jest tak spektakularnym widowiskiem? O tym przekonamy się już w najbliższy piątek. A gdyby ktoś zapomniał być może, jak kapitalną płytę wiosną, wczesną tego roku wydał James Blake, to ja z przyjemnością przypomnę jej fragment, nagranie tytułowe z albumu Trying Times.

Już tylko miesiąc pozostał do drugiej edycji festiwalu Bittersweet w Poznaniu, festiwalu, któremu mamy przyjemność patronować. Wydawało się, że program Bittersweet 2026 został już zamknięty. Nic bardziej mylnego. Właśnie poznaliśmy kolejnych artystów, którzy w Poznaniu na Bittersweecie wystąpią. No i spore niespodzianki, duże zaskoczenia, bo akurat jazzu, muzyki klasycznej oraz teatru, no to ja przynajmniej nie spodziewałem się na tym festiwalu. A tu proszę, dodatkowa scena na Bittersweecie, a na tejże scenie między innymi projekt Hoshi Kuby Więcka, Blue Jazz Orchestra z gościnnym udziałem Pauliny Przybysz, Marcin Masecki, który na Bittersweecie zagra suity bluesowe, poznański chór Chłopieńcy również na festiwalu zaśpiewa, a Teatr Muzyczny z Poznania podczas Bittersweet pokaże spektakl Rewolta z utworami Manamu autorstwa Kory Jackowskiej, Marka Jackowskiego i Kamila Sipowicza. No to więcej na ten temat jutro w festiwalowym rozkładzie jazdy w samo południe w Chili Z. 24 minuty po 14:00, tymczasem to Sam Sparrow i In Your Heaven.

0: Autopromocja. Prima Doma Club w Chili Z.
1: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
0: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kaufland jest fresh. Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
10: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
9: Nawet tutaj musisz.
10: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
9: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
10: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
11: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
12: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
17: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
18: Wizzair, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca Radio Chili Z.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

czego jak czego, ale zieleni, roślinności, drzew wszelkiej maści w Warszawie pozazdrościć może nie jedna europejska stolica. Nic dziwnego, że od kilku lat co roku organizowany jest plebiscyt na warszawskie drzewo roku. Rok temu ten tytuł trafił do potężnej kanadyjskiej topoli rosnącej na Ochocie przy ulicy Grójeckiej 95. Drugie miejsce wówczas zajął dąb Gerald z Pragi Północ, a trzecie topola czarna rosnąca na Bielanach. Jakie drzewo okaże się drzewem tego 2026 roku? O tym przekonamy się za czas jakiś do 20 lipca, czyli jeszcze przez 5 dni przyjmowane są zgłoszenia. Każdy z nas może zgłosić swoje ulubione warszawskie drzewo. Spośród wszystkich zgłoszeń wyłoniona zostanie finałowa osiemnastka. Poznamy tę finałową grupę drzew 3 sierpnia. Wtedy też rozpocznie się internetowe głosowanie na drzewo roku. No to proszę rozglądać się dokładniej w najbliższych dniach. Może jakieś drzewo szczególnie wpadnie wam w oko. Może właśnie to ono zostanie drzewem roku 2026. Warszawskim drzewem roku, dodajmy. Role Model, człowiek z Australii, tymczasem w Chili Z.

Mam nadzieję, że dobrze mija wam środa w naszym towarzystwie. Jeśli tak, zostańcie koniecznie na kolejne godziny już o 15 przy mikrofonie, czyli Z. Kuba Lachowicz. Kuba będzie miał dla was między innymi bilety na zbliżającą się tegoroczną edycję festiwalu Salt Wave w Jastarni. Oby tylko pogoda dopisała. Hugo Tares ode mnie jeszcze przed 15. Do usłyszenia, do jutra w Chili Z. Słyszymy się w czwartek o 11.00.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
6: Po reklamie.

0: Tu czyli w środę, minuta po 15 w studiu Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Na początek zaproszenie nad Świder. Tutaj w sierpniu odbędzie się festiwal nad rzeką Membrana. Publiczność zasiądzie na plażach po obu stronach Świdra, w Józefowie i w Otwocku. A na scenie ustawionej na rzece wystąpią nietuzinkowi muzycy. Zagrają m.in. Maniucha Bikont Duo, improwizująca tradycyjne pieśni z Polesia, Bossa Norka, grająca bossa nowe i jazz oraz bluesowo-rockowy Piotr Lupi Lubertowicz. To festiwal, na którym dźwięk niesie się po wodzie w jednej z najpiękniejszych części Mazowsza, Membrana. Odbędzie się w weekend 22 i 23 sierpnia. To teraz pomysły na dzisiejszy wieczór. Zaglądamy do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, gdzie z widzami w ramach cyklu Na żywo spotkają się dziś Marcin Nowicki i Katarzyna Nestorowicz, czyli duet Nowiki. Zajmują się badaniami przemian w kulturze wizualnej. Projektowanie to ich metoda poznawcza. Pracują zarówno tradycyjnymi metodami, jak i wykorzystując sztuczną inteligencję. Stworzyli na przykład dość głośny projekt Sen Maszyny dla BMW Art Club i kolejny esej filmowy Obraz poza okiem, refleksje nad rozwojem obrazu w erze technologii. O obu tych pracach i o swojej codziennej praktyce opowiedzą publiczności dziś o 18:00 w ramach cyklu Na żywo w CSW Zamku Ujazdowskim. Wstęp wolny. To jeszcze jedna propozycja na dzisiejszy wieczór z kulturą w Warszawie, tym razem w klubie komediowym. Ekipa klubu potrafi nas zaskoczyć nietypowymi pomysłami na improwizację, a dziś łączą siły z wydawnictwem Art Rage. Na scenie zobaczymy impro na podstawie książki Solenoid w tłumaczeniu Joanny Kornaś-Warwas. Rumuński autor Mircea Kerterescu stworzył świat zamknięty w dziwnym domu w kształcie parowca, gdzie główny bohater wymyśla alternatywne rzeczywistości, zapisuje sny i koszmary. Te halucynacje osadzone w komunistycznej Rumunii będą inspiracją do improwizacji w klubie komediowym już dziś o 19:00.
0: Dzięki, Kasia.
2: Dzięki, Kuba.
1: W pogoni za kulturą. CZ. Pogoda.
0: Uwaga, nadciągają burze i porywy wiatru do 115 km na godzinę. MGW wydało ostrzeżenia dla 10 województw, szczególnie tych na południowych krańcach Polski. Zagrzmi też w okolicach Łodzi i na południu Wielkopolski. Jeżeli chodzi o noc, ta będzie ciepła, bo nawet 17 stopni tyle na Mazowszu. Najchłodniej u naszych słuchaczy w okolicach Koszalina, tutaj do 12 stopni. Jeżeli chodzi o czwartek, ten dalej będzie upalny i dalej burzowy, szczególnie na południu.
1: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Burze, ciemne strony lata, 5 minut po 15. Jakub Lachowicz, dzień dobry. Przyszedłem do radia. Przemknąłem przez upalną Warszawę i zapraszam Was na letni chillout do 19:00.
1: CZ. Nastaw się na letni.

Matt Simonów, czyli Lizet. 16 minut po 15. Wojna trojańska była, teraz mamy wojnę kulturową, tak jak wam opowiadałem. To dlatego, że Odyseja w reżyserii Christophera Nolana jest najbardziej oczekiwanym filmem tego lata, jest też filmem najbardziej kosztownym i obsadzonym największą liczbą gwiazd. Będzie też zapewne filmem najbardziej dochodowym, chyba że armia wojowników klawiatury sprawią, że widzowie się zniechęcą. To jednak mało prawdopodobne, natomiast już teraz są kontrowersje na temat Odysei, której premiera już w najbliższy piątek.

na przykład dla anglojęzycznych widzów decyzji Christopher Nolan gotów jest bronić. Powiedział w Los Angeles Times, że to może wrócić i ugryźć go gdzieś. Otóż postanowił nie tylko, że aktorzy będą mówili z amerykańskim akcentem, ale też, że dość współczesnym angielskim, z rozmaitymi kolokwializmami typu dad zamiast father. Jak sam powiedział, chciałem opowiedzieć tę historię w świeży i nowoczesny sposób, tak aby była ona równie przystępna dla współczesnej publiczności, jak była dla odbiorców Homera. Zależy mu, by w widzu wywołać emocje, którym na drodze nie staną archaizmy i oczywiście ma to sens, bo pewnie film nakręcony w starożytnej Grece nie znalazłby za bardzo widowni, a skoro jest po angielsku, to sztuczne postarzenie języku sensu nie ma. Oczywiście dla nas jest to mało zrozumiałe albo mało czytelne, bo jest to kwestia akcentów. Amerykanie przyzwyczaili się bowiem, że w filmach kostiumowych, podobnie jak w kinie fantasy, bohaterowie mówią z brytyjskim akcentem, który dla nich symbolizuje taką historyczność postaci albo ich boskość, magiczność. Tymczasem Odyseusz jest ich rodakiem z Bostonu, bo w tej roli Matt Damon, Penelopa, dziewczyną z Brooklynu, Anne Hathaway, nawet Anglik Tom Holland grający syna królewskiej pary mówi z akcentem amerykańskim. Ten ma zresztą przećwiczony jako Peter Parker, czyli Spider-Man z 6 filmów Marvela. Jak będzie, w piątek się przekonamy, Odyseja Christophera Nolana wchodzi do kin i wtedy zobaczymy boską odsłonę tego widowiska. Zwłaszcza jak Odyseusz chcę wrócić do domu. FK Twix. W Chili Z teraz. 18 minut po 15. Środowe popołudnie mamy i spędzamy je razem.

0: pachniesz jak uzależnienie. No, bardzo to ładne, przyznacie. Daria Zawiała w bracie Kacperczyk, czyli Z. Za moment karnety na Salt Wave Festival te jeszcze dla was mam i za moment takie karnety do was trafią.
1: Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Powrót do nostalgicznych brzmień i potężne uderzenie nowej energii. Wyczekiwana przez fanów na całym świecie kontynuacja kultowego albumu Madonna Confession 2. Do wysłuchania utworów z najnowszego krążka królowej popu zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku o godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
8: what is going on here?
7: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
9: Join us.
7: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie. W kinach.
10: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
11: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
12: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.com.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon,
14: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
16: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.

Somber, My Body is in Radio Cilizat. Trzydziesty 1 lipca i 1 sierpnia to właśnie wtedy po raz 7 Salt Wave Festival w Jastarni. Piękna sceneria nad samą Zatoką Puckią. Dwie sceny, kilkanaście koncertów przez 2 dni i właśnie wspomniana bliskość Zatoki to nieodłączne elementy Salta, który lubi zaskakiwać nietuzinkowymi tak zwanymi bookingami i zapraszać nad polskie morze artystów zagranicznych, którzy jeszcze nie mieli okazji poznać jego uroków. W 2026 roku na głównej festiwalowej scenie wystąpi Crystal Fighters, czyli brytyjsko-hiszpańska fuzja i mieszanka tego, co w muzyce jest nowoczesne, ale jednocześnie tradycyjne. Po niezwykle udanym 2025 roku państwo wracają do Polski, tak samo jak ponownie po wydaniu swojego 5. studyjnego albumu nad Bałtyk powraca jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia, czyli Jan Rapowania. On też zagra w Jastarni. To jeszcze nie koniec, bo po krótkiej przerwie na scenę z Przytupem i nowymi utworami powróci Vito Bambino, do tego Liwka, Zalia czy Salvatore Ganacci. Karnety podwójne czekają. Mam dla was zaproszenie na Salt Wave Festival 2026. Konkurs@cz.pl. Dzisiaj pytam was, który artysta najlepiej pasowałby wam do zachodu słońca nad morzem i dlaczego akurat ten artysta? Taki idealny soundtrack pod zachód słońca nad polskim morzem. Opiszcie też, dlaczego akurat ten artysta, a ja przekażę wam podwójne karnety na Salt Wave Festival w Jastarni. Konkurs@cz.pl. Dzisiaj szukamy muzyki idealnej pod zachodzące słońce nad polskim morzem. Konkurs@cz.pl. Tutaj na was czekam. Ostatni raz powtórzę. Konkurs@cz.pl. Który artysta najlepiej pasowałby do zachodu słońca nad Bałtykiem i dlaczego akurat ten artysta albo artystka? I gramy. Zalię i jej najnowszy numer. Ten numer na pewno też pojawi się w Jastarni na lotnisku. Tylko kochaj mnie, czyli Zac.

Tak wam gra, czyli Z w środowe popołudnie. Jeszcze 10 minut i będzie 16. To teraz mam pytanie, czy wracacie jeszcze czasami do płyty Amy Winehouse? Bo w sumie materiał jest mocno ograniczony, to były tylko 3 albumy. Natomiast ja ostatnio wróciłem znowu do Back to Black. No wiadomo, wakacje, Alachowicz siedzi, powraca do mroku, tak? 2007 rok, nie, wszystko jest w porządku. Natomiast to był bardzo trudny czas dla Amy Winehouse i mówiła wtedy, że pisze piosenki, które pomagają jej przeżyć emocjonalnie to, co dzieje się wokół niej, że pisze, a później jest po prostu łatwiej. Back to Black, tytułowy numer z tego albumu, to było w 2007 roku, proponuję wam teraz, a o 16 powiem wam, co tam w pogodzie, a dzieje się dużo, więc polecam zostać blisko.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie. Skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Musisz wejść na wyższy poziom?
12: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
15: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
18: Porek.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Przez Polskę przetaczają się gwałtowne burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, silny wiatr i lokalnie grad, więc proszę na siebie uważać. MGW wydało ostrzeżenia dla 13 już województw. Silny wiatr do 115 km na godzinę i opadu deszczu. Proszę na siebie uważać, naprawdę. Jutro dalej burze będą towarzyszyć mieszkańcom południowej i centralnej części Polski, za to upalnie dalej, bo do 30 stopni w centrum, najchłodniej nad morzem do 21.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
4: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Hejka, kochani. Minuta po 16. Jakub Lachowicz przed mikrofonem. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Gdziekolwiek jesteście, razem wypoczywamy i nie straszne nam burze, deszcze, damy sobie z tym radę.
4: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Billie Eilish zacznie. Lunch. Przerwa na lunch? To już była chyba, nie?

pozwolę sobie na małe wyrwanie z kontekstu. Podobno raz na milion ktoś taki jak Grzegorz Ciechowski śpiewa z Republiką na płycie Masakra i podobno raz na milion lat powstają takie piosenki o miłości. I to Joshua Tree, to z tej płyty prawdopodobnie najpopularniejszy i najlepszy album U2, 87 rok. To zabrzmiało

I teraz powinienem to jakoś tak romantycznie spuentować, że to miłość, która przetrwała próbę czasu. Nie mi to oceniać. Natomiast powroty do byłych mogą fascynować, bo oczywiście łączą dwie sprzeczne obietnice, bo z jednej strony mamy bezpieczeństwo czegoś znajomego, znamy swoją mowę ciała, swój zapach, wiemy, co oznacza dla innych niewidoczny grymas, z drugiej dają zaś nadzieję, że tym razem wszystko będzie inaczej i pewnie właśnie dlatego historie o powrotach do byłych budzą tyle emocji. Oczywiście jedni widzą w nich dowód, że prawdziwa miłość przetrwa wszystko, inni z kolei są przekonani, że to nieumiejętność zrobienia kroku naprzód i jedni i drudzy pewnie mają rację, ale psychologia nie daje tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Pozwala jednak zrozumieć, dlaczego w ogóle zaczynamy myśleć o powrocie i co musiałoby się zmienić, żeby ta druga próba miała większe szanse powodzenia niż ta pierwsza. Intuicja podpowiada, że no wiadomo, skoro związek się zakończył, to sprawa jest zamknięta. W praktyce bywa inaczej. Po latach byli partnerzy wracają w naszych myślach ponoć z zaskakującą łatwością, na przykład po przypadkowym spotkaniu na ulicy albo po obejrzeniu wspólnych zdjęć. Pamięć jednak, proszę Państwa, nie odtwarza związku jak nagrania, tylko nieustannie porządkuje, interpretuje, nadaje większą wagę wybranym wydarzeniom. Czasami na pierwszy plan wychodzą wspólne wakacje, poczucie bezpieczeństwa, a innym razem jedno bolesne wydarzenie, które rzutuje na ocenę całej naszej relacji jeszcze wiele lat później. Dlatego to jest ważna wskazówka dla osób, które rozważają powrót do byłego partnera lub partnerki. O powodzeniu drugiej próby nie decyduje siła uczucia ani długość rozłąki. Ważniejsze jest to, czy przez ten czas wydarzyło się coś, co sprawia, że dziś obie strony potrafią budować relacje inaczej niż kiedyś. I można oczywiście nadal kogoś kochać i jednocześnie nie umieć stworzyć z nim szczęśliwego związku. A można też nauczyć się być z tą osobą inaczej niż za pierwszym razem. Więc druga szansa, proszę Państwa, nie polega na tym, że wracamy do starego związku, a próbujemy zbudować nowy związek z człowiekiem, z którym łączy nas historia i którego ponoć dobrze znamy. A później ostatecznie i tak wygrywa serce, które musi wszystko wytrzymać. I o tym właśnie Kaśka Sochacka teraz. A pani Mandarynie i panu Michałowi oczywiście wszystkiego najlepszego, wytrwałości życzymy. Bądźcie szczęśliwi.

0: Georgia Smith w Chili Z, 23 minuty po 16. Jak tam państwo się wczoraj bawili na Złym Króliczku Narodowym? Bad Bunny wystąpił w Warszawie i oczywiście my się chyba już przyzwyczailiśmy do tego, że Narodowy, no, na Narodowy się po prostu narzeka. Jesteśmy tym narzekaniem pewnie trochę zmęczeni. I by odetchnąć i nie psuć sobie wrażeń i przy okazji nie płakać za drogimi biletami, za które musieliśmy zapłacić, to zaczęliśmy przymykać na to oko, a nawet zatykać uszy. Stadion potrafi brzmieć przyzwoicie, Narodowy też. Na przykład 50 Cent, Kendrick Lamar i SZA, ale na przykład Krzysztof Zalewski też stwierdził ostatnio, że stadion brzmi najgorzej na świecie i że za żadne pieniądze nie poszedłby tam na koncert, a jednak... Jak również wspomniał Dawid Podsiadło, zaprezentował się tam znakomicie i pochwalił przy tym realizatora dźwięku Rafała Smolenia, bo przecież to jego zasługa. Możliwe, że Polacy przeszli już tę grę, jesteśmy nauczeni jakimiś takimi złymi doświadczeniami, tylko jest taki problem, że nie tylko Polacy na Narodowym grają, ale większym problemem jest też to, że nie tylko dla Polaków i osób mieszkających w Polsce się tam gra. Pamiętam taką rozmowę z Gazetą.pl, Mirosław Michalak, realizator dźwięku, przedstawił ten problem z warszawskim stadionem dość prosto. Powiedział, że nawet jeżeli mielibyśmy najlepsze na świecie głośniki, to jeżeli włożymy je do wiadra, to te będą brzmieć jak z wiadra. Ogólnikowo mówiąc, efekt na Narodowym zawsze będzie niezadowalający. Stadion Narodowy nie został zaprojektowany pod wydarzenia dźwiękowe i jest kompletnie nieprzygotowany do grania. Jest w nim pełno betonu, plastiku i szkła. To wszystko odbija dźwięk, który się kotłuje i kumuluje. Jednym słowem, nic nie poradzimy. Taki mamy klimat.
1: Pizzet. Nastaw się na letni chillout. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. E-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
1: Po reklamie.

Jungle w charakterystycznym dla siebie brzmieniu bardzo. 23 minuty i będzie 17. Angelika Kuźniak, znakomita biografka i autorka książek m.in. o Marlenie Dietrich, Papuszy, Zofii Stryjeńskiej czy Oldze Boznańskiej, powróciła. Ukazała się właśnie Rebeliantka, czyli opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie. To z tej książki dowiedziałem się, że gdy po 61 latach od śmierci Marii Skłodowskiej-Curie otwarto trumnę, można było rozpoznać rysy jej twarzy. Miała bose stopy, na jej siwych włosach widoczny był ślad po werniksie, którego użyto do impregnacji drewna. Obok ciała leżały też płatki róż, pozostałość po kwiatach, które Ewa i Irena położyły na ciele matki. I ten ważny szczegół, na opuszkach jej palców nadal było widać bliznę po oparzeniach radem. Gest pocierania bolących, popękanych końcówek palców pojawił się w wielu wspomnieniach o Marii Skłodowskiej-Curie, po której zachowało się zresztą niewiele rzeczy. Jej siostra Bronisława Dłuska chciała utworzyć muzeum, ale wszystkie rzeczy siostry, które zbierała latami, zaginęły podczas II wojny światowej. Są jednak łyżwy Marii, czarne z białymi sznurówkami, pióro, sukienka. Też w warszawskim muzeum można zobaczyć słonika, który Skłodowska-Curie dostała od republikanów podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. I ocalało też dużo rękopisów, listów, mimo że przed śmiercią Maria wiele zniszczyła i poprosiła tych, z którymi korespondowała, żeby zrobili to samo. Do swojej przyjaciółki, amerykańskiej dziennikarki, mówiła: listy są częścią mnie, a wiesz, jak bardzo jestem powściągliwa w moich uczuciach. Jak mówi Angelika Kuźniak, nie chciała, żeby ta opowieść była kolejnym pomnikiem. Trochę podświadomie chciałam ściągnąć ją z cokołu. Poza tym Maria Skłodowska-Curie, jak przypomina autorka, nigdy nie miała polskiego obywatelstwa. Urodziła się w Warszawie, ale w zaborze rosyjskim. Niepodległa Polska nie istniała, z punktu widzenia prawa była więc poddaną cara Rosji. Później, kiedy poślubiła Piotra Curie, otrzymała obywatelstwo francuskie. Maria nie starała się wcale o polskie obywatelstwo, nawet wtedy, gdy Polska odzyskała niepodległość. Ale to oczywiście nie znaczyło, że nie czuła się Polką, bo wielokrotnie podkreślała swoje polskie pochodzenie, zresztą zachowała rodowe nazwisko po ślubie, wychowała córki w szacunku do Polski i te mówiły w ojczystym języku matki. I co ważne, Angelika Kuźniak cytuje tutaj wypowiedź Marii Skłodowskiej-Curie: chciałabym umrzeć w Polsce, ale żyć w Polsce jest bardzo, bardzo ciężko. Pasjonująca opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie w wydawnictwie literackim, ukazała się właśnie Rebeliantka i o tej książce wam opowiedziałam.

Loving is easy. No nie wiem, czy takie easy, ale o tym właśnie Rex Orange County zaśpiewał. 11 minut i będzie 17, to teraz myślę, że dobra pora, żeby zajrzeć na jeden z albumów Beyoncé. Co państwo na to? Co powiecie na Renaissance? Czyli nie tak dawno temu, to było dobre brzmienie, świetnie wyprodukowane to jest i oczywiście były emocje. Singiel promujący to Cuff It. To jest dobra pora, bo piosenka, chociaż nie wiem, czy dobra pora, no lato w każdym razie. Piosenka Cuff It opowiada o zbliżeniu, o seksie z mężem Beyoncé, z JMZ. I padają tu takie słowa na przykład, że razem będzie nam tak wysoko, że osiągniemy poziom statków kosmicznych i pozwolę państwu, że nie będę rozwijać, bo to przecież każdy sam sobie może dopowiedzieć, o co tu chodzi. Natomiast sam numer muzycznie też świetny i co ważne dla mnie stworzony przez genialnych muzyków, bo i Rafael Sadiq, i Sheila, dziewczyna, która współpracowała z Princem, też gra na instrumencie w tym utworze, jest jedną z jego współtwórczyń. No widać, sukces ma wiele ojców i matek, jak widać. No to gram, bo to świetne jest. Pozdrawiam urlopowiczów.

0: Kafera.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Kropki. Nowa gra w aplikacji wyborczej. Połącz kropki w tym samym kolorze i wypełnij liniami pola na planszy. Brzmi łatwo? To tylko pozory. Wejdź do aplikacji wyborczej i zagraj w Połącz kropki już teraz.
6: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Jutro się mogą parawany przydać, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, tutaj do 29 stopni. Ciepło, fajnie, 28 to Mazowsze i Śląska, także Małopolska, najchłodniej 23 jutro na Podhalu. Burze dalej będą nam towarzyszyć, szczególnie na ziemi łódzkiej, na Kielecczyźnie, na Górnym Śląsku, na Podkarpaciu i na Podhalu. Tutaj proszę na siebie uważać, zagrzmi również na Lubelszczyźnie i tutaj może być niebezpiecznie. Poza tym upalnie.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. Lato w Kinizet.
2: Dzień dobry, minuta po 17, Jakub Lechowicz to ja, lato mamy jak najbardziej i teraz wam przypomnę muzycznie, że lato trwa i dla tych, którzy przed urlopem i dla tych, którzy po i w trakcie.
0: Kinizet.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Zagram świetny numer, Poolside, do tego Todd Edwards i Turbitito. Nie znam jeszcze Turbitito, ale jest to nowość, więc posłuchajmy razem. 17:02, Jakub Lechowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę nastawiania się na chillout.

muzyka pop. Max Stachasiuk, czyli Z, ze swojego debiutanckiego albumu, który cały czas wam polecam. 12 minut po 17 czytam właśnie, że Google chce walczyć z komarami. Szlachetna to inicjatywa. Natomiast chcą walczyć przez wypuszczenie do środowiska nawet 64 milionów innych komarów w Kalifornii i na Florydzie. Właśnie wystąpili do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska o zgodę na to eksperymentalne wypuszczenie, albo nawet ekstremalne. Projekt ma być realizowany przez 2 lata i według jego twórców pomóc w ograniczeniu populacji owadów, które przynoszą groźne choroby. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, to w pierwszym roku do środowiska trafi do 16 milionów komarów w każdym ze stanów

Czyli autorzy tego projektu, samce nie gryzą i nie przenoszą chorób, a dzięki obecności bakterii komary te nie są w stanie skutecznie rozmnażać się z samicami występującymi w środowisku naturalnym. W efekcie, jeżeli będą tam kopulować ze sobą, to przeniosą chorobę na samicę, a samica nie da rady i umrze, mówiąc bardzo ogólnie. Projekt wspiera także organizacja World Mosquito Program, która od lat promuje wykorzystanie tych bakterii do ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez komary. Twórcy programu podkreślili, że cały proces jest w dużej mierze zautomatyzowany, bo wykorzystane są roboty do hodowli komarów. No to ciekawe, hodowla komarów, systemy sztucznej inteligencji do rozdzielania samców i samic i narzędzia monitorujące skuteczność działań. No, to zobaczymy, jak to będzie. Według najnowszych danych komary są najgroźniejszymi zwierzętami na świecie pod względem liczby ofiar śmiertelnych związanych z przenoszonymi przez nie chorobami. Jedną z najpoważniejszych chorób oczywiście jest malaria. Każdego roku zakaża ona ponad 250 milionów ludzi i powoduje blisko 600 tysięcy zgonów. Czyli jednym słowem, wypuszczą komary, żeby było mniej komarów. Czego nie rozumiecie? Sauna, Jessie Ware teraz też ze swojej najnowszej płyty, którą też polecam. Bardzo dobre płyty ostatnio coś się ukazują. Więc zagrajmy teraz wspaniałą Jessie Ware, później będzie Mahalia. Tak wam gramy w środowym, czyli za 14 po 17.

0: Uwielbiam, jak mu wszystko w tym numerze jest obojętne. Simply Red, If You Don't Know Me By Now, to za nami Mick Hucknall z kolegami w swojej wersji tego wielkiego, przejmującego, pięknego przeboju. 24 minuty po 17, środowe popołudnie spędzamy razem i za moment przeniesiemy się na plażę za sprawą Harry'ego Stylesa, który zaśpiewa o arbuzach. No właśnie, może arbuza bym zjadł, co?
1: Nastaw się na letni chillout. Autopromocja.
2: Za kulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze. To tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z zakulis Max Ber.
2: Za kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
8: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
10: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.

0: przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

nie chce rozmawiać, a chce tańczyć. O tym zaśpiewał Dave z kolegami z grupy Glass Animals, czyli Z. Dwadzieścia trzy minuty, będzie 18. Nagroda Rubensa przyznawana jest od 1957 roku przez władze niemieckiego miasta Siegen, gdzie urodził się wybitny barokowy malarz Peter Paul Rubens właśnie. I laureatami tej nagrody są twórcy, którzy, podobnie jak patron tej nagrody, wyróżnili się pionierskim dorobkiem. I teraz dowiedzieliśmy się, że otrzyma ją Wilhelm Sassnal. Przed nim otrzymało ją zaledwie 14 osób, a artysta jest pierwszym w historii wyróżnionym Polakiem. Nagroda Rubensa wręczana jest raz na 5 lat i Sassnal odbierze ją w listopadzie w 2027 roku. Będzie miał solową wystawę w Muzeum Sztuki Współczesnej w Siegen właśnie, a jego prace wejdą do specjalnej kolekcji, która ma w sobie właśnie obrazy nagrodzonych twórców. Wysokość pieniężna nagrody to 25 tysięcy euro. Sassnal tworzy nie tylko obrazy i grafiki, ale i pracę w przestrzeni publicznej, bo to on namalował m.in. mural dla Muzeum Powstania Warszawskiego, portrety Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. Zaczynał od obrazów przedstawiających sceny z codziennego życia, ale później zaczął poruszać tematy zagłady i polskiego antysemityzmu, a także współczesnego nacjonalizmu i ksenofobii. Jego prace odnoszą się też do samego medium malarstwa, bo na przykład 2 lata temu na solowej wystawie w Amsterdamie pokazywał m.in. przemalowane dzieła Matisse'a i Picassa, a obrazy zagrały później w filmie fabularnym nakręconym na podstawie powieści Roberta Walcera Człowiek do wszystkiego. Więc twórczość Sassnala cenią nie tylko krytycy, ale i publiczność, bo w 2021 roku jego przekrojową wystawę zatytułowaną Taki pejzaż w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin odwiedziło ponad 67 tysięcy osób, a teraz Wilhelm Sassnal otrzyma Nagrodę Rubensa. I zawsze cieszą sukcesy Polaków, gratulujemy, jesteśmy dumni. Blow teraz, You Killed Me on the Moon, czyli Z, 21 minut i będzie 18.

Ezra Collective i Olivia Dean, czyli Z. Świetny duet. No One Is Watching Me, to za nami. 10 minut i będzie 18. To teraz zabiorę was do lata 2017. No, to była wtedy moja płyta wakacji. Mowa o Kaleidoskop, czyli o epce, małej płycie z utworami grupy Coldplay. To był krótki materiał, bo 5 utworów. I chciałbym wam teraz przypomnieć tę małą płytę właśnie. Miracles, czyli singer promujący to wydawnictwo i z przyjemnością wam to teraz przypomnę. I rzeczywiście bardzo to było przyjemne i pamiętam, jak siedziałem gdzieś na ławce, zajadałem się czereśniami, a w tle właśnie Coldplay i ten numer wyjątkowy. Moim zdaniem, skromnym oczywiście, ostatni ich tak dobry, ale czekam na więcej.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
6: Wygrałem.
5: Słucham?
6: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
5: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie.

0: Tu, czyli w środę, minuta po 18 w studiu Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Na początek zaglądamy do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Tutaj niecodzienna wystawa. 14 lipca przypada Święto Narodowe Francji, upamiętniające zdobycie Bastylii. Z tej okazji od dziś Muzeum Manga prezentuje wystawę o związkach Andrzeja Wajdy z Francją. Dodajmy, Andrzej Wajda był fundatorem muzeum. Na wystawie w gmachu głównym zobaczymy jego szkice i notatki do filmu Danton z młodym Gérardem Depardieu w roli tytułowej. Wajda za tę produkcję otrzymał nagrodę Francuskiej Akademii Sztuki Filmowej, czyli Cezara. Ponadto na wystawie czekają na nas listy Wajdy wymieniane z emigrantami z kultury paryskiej, francuskie plakaty do jego filmów, czy materiały na temat nagród przyznawanych w Cannes za kanał i za Człowieka z żelaza. To wszystko do zobaczenia w krakowskiej Mandze do niedzieli. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie latem proponuje interesujące warsztaty dla dorosłych. Najbliższe odbędą się już w ten czwartek. To w ramach wystawy Julie Meretu Kairos – Wariacje duchologiczne. Zajęcia pod hasłem Obraz jako mapa odnoszą się do abstrakcyjnych obrazów Julie. Te obrazy możemy odbierać jako zapis mapy współczesności. Uczestnicy poznają na warsztatach podstawy kartografii krytycznej, która polega na tym, że każda mapa to czyjaś indywidualna perspektywa. Zajęcia poprowadzi animator kultury Mikołaj Brzozowski z kolektywu Osesi. Bardzo ciekawa, charyzmatyczna osoba, więc jestem pewna, że miło spędzicie z nim ten czwartkowy wieczór. Obraz jako mapa w MSN-ie. Te warsztaty jutro o 18:00. W kolejnych dniach m.in. warsztaty z malarstwa dla dorosłych, a wystawa artystki z Nowego Jorku, Julie Meretu, Kairos, Wariacje duchowe logiczne, potrwa do 30 sierpnia. Na koniec zaproszenie i dla mieszkańców Krakowa, i dla mieszkańców Warszawy na spektakl choreograficzny Non Plus Ultras. To niemiecka produkcja o kulturze kibicowskiej. Przyjedzie do Polski w sierpniu. Piłka nożna wysuwa się tu na pierwszy plan. 8 tancerzy przenosi nas na stadionowe trybuny. W tym spektaklu tanecznym twórcy wykorzystują klubowe szaliki, stadionowe przyśpiewki, a także nagrania z meczów i spotkań FIFA. Spektakl zestawia fanatyzm kibiców z protestami społecznymi. Non Plus Ultras w Warszawie obejrzymy w pawilonie tańca nad Wisłą już 5 sierpnia, a widzowie w Krakowie mogą obejrzeć ten spektakl w ramach krakowskiego festiwalu tańca już 8 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą. Lato w TVZ.
3: Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dzień dobry. Dziękujemy Kasi Kozak, zapraszam na kolejną wspólną godzinę, rzeczywiście to ja. W tej chwili mamy 4 minuty po 18 i teraz zagrajmy trochę szybciej.
3: Nastaw się na letni chillout.
0: Flight Facilities i Drama na początek i ich słynne już... Move. Później m.in. Sophie Tucker. A później zwolnimy za sprawą Stinga, który zabierze nasz Sting zabierze nas na ulicę Nowego Jorku, więc polecam zostać z Chillizet. Dzień dobry.

solóweczka na końcu. Idealnie się tego słucham. Dlatego to zagadałem, tak? Brentford Marsalis grał pod koniec, a śpiewał Sting. Piosenka o odważnym człowieku, Quentin Crisp się nazywał. Chodził po Nowym Jorku i zwracał uwagę, a wtedy było to naprawdę ekstrawaganckie. 16 minut po 18. Pojawiło się pytanie, czy idole, których nikt nie krytykuje i którzy są tacy grzeczni, idealni, czy jeszcze istnieją? No właśnie, ponoć wszystkie gwiazdy kiedyś spadają, zresztą ponoć tego się od nich oczekuje, a konkretnie oczekuje od nich tego publiczność. Nowa wystawa Holy Pop w Somerset House w Londynie pokazuje, jak współczesna kultura fanowska przyjmuje niektóre funkcje tradycyjnie kojarzone z religią, czyli od budowania wspólnoty po poszukiwanie sensu i tożsamości. I o tym opowiadała w rozmowie z brytyjskim magazynem DayZ kuratorka ekspozycji Tori Tark, która powiedziała, że cytuję, religia od zawsze dawała kontekst dla przemyśleń o roli, jaką każdy z nas odgrywa w tym świecie. Oferowała też pretekst do bycia razem, w świątyni, we wspólnym śpiewaniu. Fani chcą się poczuć lepiej i odnaleźć siebie dzięki więzi z kimś, kto przemawia do ich serc i sprawia, że jest im tak komfortowo jak w domu. Dla homoseksualnego dzieciaka z Manchesteru muzyka Britney Spears będzie czymś więcej niż tylko piosenkami, bo będzie przestrzenią ucieczki. I oczywiście, jak powiedziałem, nie ma nic odkrywczego w tej tezie, że największe gwiazdy muzyki i popkultury w ogóle były celebrowane z nabożnym oddaniem i na wystawie można zobaczyć bardzo ekscentryczne przedmioty z fanowskich kolekcji. Na przykład jest guma, którą żyła legendarna pieśniarka Nina Simone, a to wcale nie koniec. I oczywiście wystawa Holy Pop skłania do zastanowienia się, czy aby nie wydarzyła się całkiem znacząca rewolucja w podejściu do gwiazd, bo

oczywiście pewnie znajdzie się zawsze ktoś, kto wyda całą wypłatę na pamiątkę po swoim ulubionym aktorze, ale z drugiej strony widać też tutaj wyraźny opór wobec traktowania gwiazd popkultury jak bogów. Publiczność ponoć coraz częściej odmawia udziału w masowym idealizowaniu osób popularnych, nie pociąga jej już wpisana w boskość perfekcja, tylko ponoć teraz domagamy się człowieka, więc największym kapitałem gwiazdy staje się autentyczność. Zresztą, jak powiedziałem, od kilku sezonów regularnie wywoływana w mediach społecznościowych jako najwyższa z cnót. Nie ma już świętych, nikt nie jest nietykalny i no, wszyscy popełniają błędy, a jeżeli popełniamy błędy, to łatwiej się z tym kimś utożsamić. I może właśnie o to chodzi, że w kibicowaniu upadkom gwiazd nie ma nic z tej małostkowej złośliwości, bo chodzi tylko o głód, żeby znaleźć najwięcej punktów oparcia w tej parasocjalnej relacji z naszym idolem albo idolką. No może... Może, nie wiem, wystawa Holy Pop w Somerset House w Londynie trwa i tam znajdziecie więcej takich refleksji właśnie. Bad Sons teraz u nas, Move Into Me, 20 minut po 18, tak wam gramy w środowe popołudnie w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.

To. Hooverphonic, czyli Z i One, to za nami 18 minut przed 19. Łatwo powiedzieć, że Gen Z nie chce pracować. Trudniej zauważyć, że to rynek przestał przypominać ten sprzed 20 lat. Jeszcze niedawno stabilna praca była celem samym w sobie, wiadomo. Umowa na czas nieokreślony, jasna ścieżka kariery, awansów, przewidywalność. A dzisiaj coraz wyraźniej się to rozmywa. Jest to zmiana systemowa i koniec pewnej jednej narracji. Dla milenialsów praca była często próbą wpisania się właśnie w ten istniejący schemat. A dzisiaj dla Gen Z ten schemat przestaje mieć sens i to tłumaczy, dlaczego aż 60% młodych ludzi nie wierzy, że klasyczna 9-17 zapewni im finansową niezależność i szuka alternatyw, na przykład własnych projektów czy freelancingu. Z raportów wynika, że przedstawiciele Gen Z zostają w jednej pracy średnio około 1,1 roku, czyli znacznie krócej niż wcześniejsze pokolenie, jednocześnie aż 1/3 planuje zmianę pracy w ciągu najbliższych miesięcy, a 66% rozważa zmianę ścieżki zawodowej. Zamiast jednej drogi jest wiele równoległych ścieżek, oczywiście, bo coraz więcej młodych ludzi wybiera niezależność i to wcale nie dlatego, że nie mogą znaleźć pracy, tylko dlatego, że nie chcą być w niej zamknięci. W Europie rośnie liczba freelancerów, szczególnie w zawodach cyfrowych, analizie danych, AI, programowaniu, marketingu czy mediach społecznościowych. A że kompetencje są dziś bardziej mobilne niż kiedykolwiek, to można je zabrać z projektu do projektu, a praca przestaje być miejscem, tylko staje się usługą. I wcale to nie młodzi zmieniają zasady tej gry. Rynek pracy również ewoluuje, być może się do tych zmian dostosowuje, nie wiem, ale firmy coraz częściej działają projektowo i budują zespoły na konkretny czas i konkretny cel, a później, te projekty rozwiązują. Jak powiedziałem, więcej zawodów, więcej możliwości, ale też więcej niepewności. W takim świecie ta linearna, tradycyjna kariera zaczyna wyglądać jak wyjątek, a nie norma. Praca przestaje być jedynym scenariuszem i może właśnie to jest ta najważniejsza zmiana, że praca nie definiuje już życia, tylko staje się jedną z jego części. Chyba zdrowo, nie wiem. To Velo teraz zaśpiewa swoje How Long, euforyczna piosenka.

How long? Tak tajemniczo zapowiedziałem tę piosenkę, mówiąc, że euforyczna, ale pochodząca z serialu Euforia. To było, to za nami, 12 minut i będzie 19 w środowy wieczór. Albo późne popołudnie, tak kto woli. Pamiętam taką informację, że w Warszawie kilka lat temu odbywała się impreza dla smutnych ludzi, tak to się nazywało, i wtedy Kasia Kowalska zażartowała, że weźmie w tym udział, bo jest przez wielu kojarzona za piosenkarkę, która śpiewa smutne piosenki i w ogóle jest smutna. Coś w tym jest, ale Kasia ma do tego ogromny dystans. Proponuje takim, powiedzmy, wrażliwszym duszom trochę, takim, które lubią gitarę i śpiewanie o życiu, aż w szczególności w wykonaniu Kasi Kowalskiej, czyli bardzo autentyczne, do zapoznania się z jej albumami albo do wrócenia do tych właśnie. Moją ulubioną płytą Kasi Kowalskiej nikt nie pytał, ale wam powiem, to jest płyta 5. Płyta 5, która ukazała się no tam kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt, i Kasia śpiewa na niej, że do swojego byłego prawdopodobnie partnera, że kiedyś przyjdzie dzień, w którym w niej on będzie szukał jej. Skomplikowane? Nie, no to po prostu, że będzie żałował, że się z nią rozstał, w dużym uproszczeniu, więc na chwilę zrobi się smutno, ale za to jak pięknie. Myślę, że warto skupić się na tym i na autentyczności Kasi Kowalskiej. Posłuchajcie tej piosenki teraz w Chili Z. Jakub Lachowicz, dziękuję za dzisiaj, to by było na tyle ode mnie. My słyszymy się w Chili Z jutro od 15. Dobrego wieczoru, do usłyszenia, kochani.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. To jest Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Autopromocja.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
2: Letnie odbicia kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie. Skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak. Krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno. Zaprasza.
14: Wizzair, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio Chili Z.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś.

buja być jak mała mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Ciebie.
1: Na letni chillout.
0: Słuchasz radia Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

Chili Z. Hit up and beat us, hit up, yeah.

might as well get used to you hanging around. Good morning.